Nekuti mhepo dzinosumudzwa kubva kuchivhuko hadzina kumira zvakanaka. Mhepo dzinosumudzwa kubva kugoko uko hakuna kuita dzekutamba nadzo naika. Argue all you want. Hakune vanototadza.